manen. Yogi wondora wonda sama onge ukodo madana yogi wondore. Chuo wondore nono, yogi wondore nono. Chuo wondora wondara tego yai. Kagine na kabiro, ngat manaden.